dziwci, cudno strzpat nie kończywa, a dziwci, cudno strzpat nie kończywa, a dokona los nie dignie czemu, dokona